Znów, może z kilku prostych słów, będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz,